0: Ora, chłopca kawa, klikita.
1: Klikita sam czas. Donkey Festival sam kwa.
0: I sama.
1: Uhau hasi.
0: Konkluyendra, czochum omsan kwa, monta sasta kwa.
1: Mola, this is kai chap this a.
0: Wato hare.
1: Kwaru na ta omdi nga hure.
0: Kwaru na ta omdi nga hure.
1: Nabai ke Chambi Castle ku kwaro ni kai turisanan
0: hai honan
1: kwaro ni aman
0: mola
1: this is kai chap this